może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze Radio Synteza. Jest sobota, 8 sierpnia i właśnie zaczynamy nasz fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod.
2: Cześć Igorku, miło znów być z naszymi słuchaczami. A jaką macie atmosferę za oknem?
1: Bardzo ciekawą, ale najpierw co powiesz na mały żart?
2: Ale śmiało, jestem gotowy. Chcesz, żebym się przewrócił ze śmiechu?
1: Zgadnij, jaki ma na imię zegar, który nie chce za późno dzwonić?
2: Czekaj. Nie wiem, mów.
1: Niech będzie Timmy.
2: Timmy? O matko, Igor. Timmy pewnie jest zawsze spóźniony.
1: No właśnie, powinien się ogarnąć na te ósme. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Cyprian, Dominik i Emiliana?
2: Tak, to świetna okazja, żeby życzyć im wszystkiego najlepszego. O, a propos imion. Ciekawe, kto z naszych słuchaczy ma takie imiona?
1: Pewnie mnóstwo osób. Jakie masz plany na dziś?
2: Mam zamiar poczytać trochę i posłuchać dobrej muzyki. A ty?
1: Ja? Chyba wystartuję z porannym spacerem. Na pewno przyda mi się świeże powietrze.
2: Super pomysł! A jak tam pogoda w Warszawie?
1: Jest całkiem przyjemnie. Mamy 17,7 stopnia, trochę wiatru i może nieco deszczu.
2: Czyli klasyczne polskie lato. A w Krakowie jest cieplej, 25 stopni. Gdańsk też się dobrze trzyma.
1: Dokładnie. Życzymy wszystkim ładnego dnia.
2: Dzięki, że byliście z nami w dzisiejszym F-Kocie. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube.
1: A teraz zapraszamy na muzykę. Do usłyszenia. Radio.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Talos jak chess, swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, dzień dobry słuchacze. Znowu sobota, to znaczy czas na F-Kod.
2: Hej Igor, na dziś 8 sierpnia, godzina 14:46. Co tam ciekawego?
1: Mam dla was suchara. Wiecie, dlaczego nie można ufać atomom?
2: Czemu?
1: Bo wszystko składa się z atomów. A atomy czasami kłamią.
2: Haha, niezłe. To może porozmawiajmy o imieninach. Dziś obchodzą je Cyprian, Dominik i Emiliana.
1: Tak, przypominają mi o wakacjach. Lubię te ciepłe imieniny.
2: Właśnie, a może by tak zrobić mini grilla? Sierpień, idealny na takie zabawy.
1: Zdecydowanie. A co do pogody, to w Warszawie mamy 20 stopni 60.
2: A w Krakowie całe 24, więc grillowanie może być bardzo miłe.
1: Dajmy znać naszym słuchaczom, że w Gdańsku jest nieco chłodniej, tylko 19 stopni.
2: To idealna pogoda na spacer, a może nawet na rejs po morzu.
1: Dzięki, że byliście z nami podczas dzisiejszego F-Kod. Zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: Dokładnie. Słuchajcie nas dalej. Odpocznijcie przy świetnej muzyce. Radio Syn

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

w sach, kawiarniach, krach, nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia, echa dni w parkach i szum, miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy serdecznie w naszym F-kocie. Jestem Igor.
2: A ja Piotr, a to sobota, 8 sierpnia 2026 roku. Kto to dzisiaj hucznie obchodzi imieniny?
1: Imieniny obchodzą dziś Cyprian, Dominik i Emiliana. To okazja, by złożyć im najlepsze życzenia.
2: Dokładnie. A żeby nie było na poważnie, mam dla Was suchara. Dlaczego piłka nożna jest jak okno?
1: Czemu?
2: Bo co rusz ktoś przez nie wpada.
1: Ha, to mi się podoba. Ale w sumie lepiej, żeby to było okno w domu, a nie boisko.
2: No właśnie. Słuchaj, Igor, co myślisz o wakacjach na Mazurach? Szczególnie, gdy słońce świeci na niebie.
1: To idealny pomysł. Woda, żagle i spokój. Czego chcieć więcej? A wiesz, co pisał nasz słuchacz? Że siedzi na łódce z przyjaciółmi.
2: Cudownie. Mógłby być naszym specjalnym gościem. A jakie tam dziś temperatury?
1: W Warszawie 20 stopni, w Krakowie 22, a w Gdańsku 18. I wiał lekki wiatr.
2: Perfekt. Idealna pogoda na wszystko. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, drodzy słuchacze.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube. Będziecie na bieżąco.
2: A teraz czas na muzę. Słuchajcie z nami.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.